0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Cesta Jablunkovským průsmykem u hranic se Slovenskem se protáhne. Česko dostalo první miliardy z evropského úvěru na obranu. Výjimeční pracovníci sociálních služeb v kraji můžou i letos dostat ocenění Plamen lidskosti. Zítra bude oblačno, teploty do 23 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Řidiči musí počítat se zdržením na silnici 1/68 u Jablunkova. Silničáři tam začali s opravou komunikace. Doprava vede na více místech zúžením. Provoz řídí semafory a zaměstnanci stavební firmy. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla budou stavbaři měnit povrch silnice a zpevňovat podloží. Opraví také odvodnění a svodidla.
4: Rekonstrukci téměř 8-kilometrového úseku jsme ocenili na více než 250 miliard českých korun, ale díky soutěži stavebních firem se výsledná částka razantně snížila na 157 milionů korun. Práce potrvají do jara, ovšem do termínu započítáváme také zimní přestávku.
3: Česko dnes dostalo první platbu z unijního obranného programu SAFE, informuje o tom Evropská komise. Zatím dorazilo asi 7,5 miliardy korun, tedy zhruba 15% ze schváleného úvěru. Půjčku má stát využít na pořízení nových tanků Leopard a vozů Tatra T-815. Část peněz má jít taky na dostavbu dálnice D-11 z Prahy přes Hradec k polským hranicím. Úsek může sloužit k vojenskému využití. Do Česka už dorazilo zhruba 540 tisíc dávek vakcín proti chřipce. Dalších 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být k dispozici o 15% očkovacích dávek víc než loni. Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha je proočkovanost lidí proti chřipce v Česku pořád nízká.
5: Chceme, aby se více zapojili zaměstnavatele, tam já vidím obrovský potenciál a řada zaměstnavatelů se snaží ho využít. Řada velkých firem dneska nabízí očkování přímo na pracovišti, což je, myslím, jedna z věcí, která může pomoci.
3: Lidem starším 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Moravskoslezský kraj hledá výjimečné pracovníky v sociálních službách. I letos jim udělí cenu Plamen lidskosti. Kandidáty mohou nominovat zaměstnavatele, a to do konce října. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v koncertním sále Leoše Janáčka v polovině dubna. Jak dodala mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová, ocenění má několik kategorií.
6: Novinkou letošního ročníku je kategorie podpůrný pracovník sociálních služeb, která je určená zaměstnancům technických, administrativních a provozních úseků či pracovníkům jiných odborných profesí, kteří významně přispívají ke kvalitě poskytovaných sociálních služeb.
2: Počasí.
3: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno, výjimečně se vytvoří mlhy. K ránu pak od jeho západu očekáváme lokálně až oblačno a to vydrží po celou středu. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 6 stupňů, přes den vystoupají na 19 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Nehoda na silnici 11 u Těrlicka stále blokuje hladký průjezd, tak s tím počítejte. A jiné dopravní komplikace hlaste na lince Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Český radio v Ostravě, vydařeňa.
8: Dobry wieczór we wtorek 6 października 2026 roku. Imieniny Artura i Brunona. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń, aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Najpóźniej dziś do skrzynek pocztowych wyborców powinny trafić karty do głosowania. Wybory samorządowe, a w 1/3 okręgów także wybory do Senatu odbędą się w najbliższy piątek i sobotę. Osoby, które nie znajdą kopert w skrzynkach, mogą zwrócić się do Urzędu Gminy. Karty do głosowania będą dostępne też bezpośrednio w lokalach wyborczych. Muzeum Ziemi Cieszyńskiej otworzyło dziś wystawę poświęconą brokatowi w naszym regionie. Ta tkanina zdobiła stroje szlachty i duchowieństwa, a później stała się także częścią ubioru ludowego. Wernisaż rozpoczął się o godzinie 17. Wystawę będzie można oglądać do końca marca przyszłego roku. Autorką ekspozycji jest historyczka Lucja Kamińska. Kraj Morawsko-Śląski szuka wyjątkowych pracowników pomocy społecznej. Także w tym roku przyzna im nagrodę Plamen Lidskosti, czyli Płomień Człowieczeństwa. Kandydatów mogą zgłaszać pracodawcy do końca października. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się w połowie kwietnia w sali koncertowej imienia Leosza Janaczka. Jak dodała rzeczniczka kraju morawsko-śląskiego Nikola Birklenowa, nagroda jest przyznawana w kilku kategoriach. Przechodzimy do serwisu Zaolzia. Domowe przetwory, plony z ogrodów i wyroby przygotowane przez uczniów. Przy Polskiej Szkole Podstawowej w Olbrachcicach odbyła się kolejna edycja Dnia Farmera. Dzieci próbowały swoich sił w sprzedaży, a rodzice, dziadkowie i przyjaciele szkoły mieli okazję do wspólnego spotkania. O idei wydarzenia i towarzyszącej mu atmosferze mówi dyrektorka szkoły i przedszkola Jolanta Korzusznikowa.
9: Udało się, ponieważ pogoda dopisuje i chcemy skorzystać z tego, że możemy być na dworze, że dzieci mogą się wybiegać, ludzie spotkać pod pięknymi tutaj klonami, które już puszczają liście, no i że atmosfera będzie taka iście rodzinna. Ideą jest to, żeby wspólnie się spotkać, to jest po pierwsze, no i żeby dzieci miały okazję wypróbować sobie na własnej skórze i z własnymi siłami, jak się sprzedaje, jak się kupuje.
8: Literatura łączy, także ponad granicami. Jutro Biblioteka Regionalna w Karwinie-Mizerowie zaprosi na Dzień Opowieści Bez Granic, przygotowany wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Jastrzębiu-Zdroju. W programie spotkania z pisarką Agnieszką Frączek, przedstawienia teatru bajka oraz warsztaty i zabawy. Na wydarzenie zaprasza bibliotekarka Dorota Wawreczka.
10: Czy literatura może łączyć ludzi, języki i całe regiony? Oczywiście. Przekonać się o tym będzie można 7 października w Bibliotece Regionalnej w Karwinie, gdzie odbędzie się Dzień Opowieści Bez Granic, Den Przybiegu Bez Granic. Całodniowy program jest częścią transgranicznego projektu Literatura łączy, daje słowo, literatura spojuje, da wam słowo, który wspiera współpracę czeskich i polskich bibliotek poprzez wspólne działania kulturalne i edukacyjne przy wsparciu Funduszu Małych Projektów w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027. Program rozpocznie o godzinie 9:00, scena lalek bajka Teatru Cieszyńskiego, przedstawieniem Jeniczek a Marzenka, czyli Jaś i Małgosia. O 11:00 odbędzie się spotkanie z polską pisarką Agnieszką Frączek, która w swojej twórczości zajmuje się literaturą dla dzieci. Spotkanie odbędzie się z udziałem tłumacza.
8: W ramach 10. edycji Festiwalu Ostrawskich Bibliotek w Inkubatorze Ostrawica przebiegły warsztaty i prelekcje. Swoje wystąpienia zatytułowane Poezja to nie jest brzydkie słowo wygłosił polonista Piotr Ligocki, a między innymi powiedział naszej redakcji.
11: Nie chodzi o to, żeby współczesna poezja była tak źle odbierana. Chodzi raczej o problem recepcji poezji w ogóle. Myślę, że to jest taka trauma licznych uczniów, studentów wszystkich szkół, że tej poezji bardzo mało czasu się poświęca, a można powiedzieć, że jeszcze bardzo mało w ogóle kwalifikowanych nauczycieli tym tematem się zajmuje, bo zazwyczaj i sami ci nauczyciele cierpieli poprzez ten temat. Cel wykładu jest pokazać tą drogę do poezji, do tego gatunku, który właściwie sam o sobie powiedziałbym nie jest problematyczny, ale ta droga do niego poprzez system szkolny, nauczanie problematyczna może być, czyli celem jest pokazać poezję jako coś naprawdę bardzo żywego w współczesnym świecie, jako coś, czym się zajmuje naprawdę dużo młodych ludzi, bo powiedzmy sobie szczerze, że poezja dzięki temu, że jest to taki bardzo minimalistyczny gatunek, to może świetnie i błyskotliwie reagować na wszystko, co się wokół nas dzieje.
8: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Co łączy paryski kabaret z planetą, na której rok trwa niewiele ponad 4 dni? Dzisiejsza data 6 października. W 1889 roku swoje podwoje otworzył Moulin Rouge. 38 lat później nowojorska publiczność zobaczyła śpiewaka jazz bandu. Film, który pomógł rozpocząć wielką rewolucję dźwiękową w kinie, choć sam pozostawał w znacznej części niemy. Od gwiazd estrady przejdźmy do naszej najbliższej gwiazdy. Dokładnie 36 lat temu wystartowała sonda Ulysses. Miała badać okolice biegunów Słońca, ale najpierw poleciała do Jowisza. Jego grawitacja skierowała ją na odpowiednią orbitę. A 31 lat temu ogłoszono odkrycie pierwszej planety krążącej wokół gwiazdy podobnej do Słońca. Nazywa się 51 Pegasi B, a jej rok trwa zaledwie około 4 ziemskich dni. Sylwester wypadałby tam wyjątkowo często. Z kosmosu wracamy jednak do spraw najbliższych. Zaczynamy wydarzenia. W części publicystycznej dzisiejszych wydarzeń przeniesiemy się na spotkanie z folklorem w Stonawie, gdzie nie zabrakło regionalnej muzyki, tańca i tradycyjnych przysmaków. Opowiemy także o dożynkach ekumenicznych w Bystrzycy, podczas których mieszkańcy wspólnie dziękowali za tegoroczne plony. Najpierw piosenka.

domu PZKO w Stonawie odbyło się w sobotę drugie już spotkanie z folklorem organizowane przez tamtejszych PZKO-owców. Byli Mali Błędowianie, Kapela i Szawa z Ostrawy i Lucina z Brna. Sporo smakołyków kuchni regionalnej, a przede wszystkim świetna zabawa. Z mikrofonem był tam redaktor Jacek Sikora. Jego relacje z tego wydarzenia rozpoczyna fragment występu Mali Błędowianie oraz słowa konferansjera Bogdana Kokotka.

0: Pozwólcie, że was bardzo serdecznie przywitam na drugich spotkaniach z folklorem u nas w Stonawie. Bardzo mnie cieszy, że i w tak pięknej pogodzie, żeście se tu zeszli, żeście zamiast grabić siano, przyszli tu do domu PZKO spotkać się z folklorem. A bycie z czym? Bo przygotowaliśmy przeróżne rzeczy. Zacznę od tego, co się będzie działo na polu, czyli przed domem PZKO, tu w parku. Będzie tam za chwilę Józef Michałek przygotowywał syr. Można będzie na isto skosztować, także przygotujcie sobie żołądki na to. Syrie, wiem to z zeszłego roku, fakt, moc dobry. Koło gospodyń wiejskich z Kończyc Wielkich przygotowało do nas strasznie dużo dobrotek, a i nasze koło PZKO, tu widzę, że tu też obsługuje, ciastka sprzeduje, piwo się toczy, także myślę, że pod tym względem też będzie super.
1: Pan Bogdan Kokotek, kierownik artystyczny sceny polskiej, dzisiaj w nowej roli, bo przed 2 tygodniami w smokingu, prawda, w teatrze, dzisiaj w domu PZKO w Stonawie, w stroju cieszyńskim. Bo pan jest konferansjerem już po raz drugi spotkania z folklorem, które tu dzisiaj się odbywa.
2: Tak, bo dzisiaj występuję jako rodowity stonawianin, członek miejscowego koła PZKO w Stonawie. W związku z tym moim obowiązkiem jest pomóc tej imprezie, która powoli się rozkręca. Drugi rok się odbywa spotkania z folklorem. Mam nadzieję, że przyjdzie dzisiaj trochę więcej widzów niż w zeszłym roku, bo program jest rzeczywiście bardzo interesujący. Zaczynamy od zespołu folklorystycznego Mali Błędowianie, potem folklorni soubor Lucina z Brna, później zespół z Irszawy, a na końcu zabawa przy muzyce smolarzów.
1: Czy można by powiedzieć, że ta impreza powoli się przekształca w takiego kameralnego gorola?
2: Można tak powiedzieć. No, jeszcze nie wspomniałem, że cały czas w trakcie imprezy pan Józef Michałek przygotowuje sery na ognisku i będzie też taka prelekcja właśnie o tych serach, jak to się robi. Będzie można skosztować. No a o całą gastronomię, oprócz pani z miejscowego koła PZKO w Stonawie, zajmują się tym również gościnnie koło gospodyń wiejskich z Kończyc Wielkich.
1: A panie Bogdanie, a dla pana czym jest folklor? Czy pan na przykład kiedyś tańczył w jakimś zespole? Śpiewał, czy ta przygoda z folklorem jest taka trochę przypadkowa?
2: No zawsze byłem związany siłą rzeczy, mieszkając na tym terenie, z folklorem. Przez chyba pół roku tańczyłem w zespole Sibica, ale współpracowałem z wieloma zespołami, czy też z zespołem z Ziemi Cieszyńskiej, z Olzą. Jeśli chodzi o taki wyraz aktorski, czasem proszą mnie o radę. Jestem stałym bywalcem goroli już od wielu, wielu lat. Lubię folklor, więc cieszę się, że zostałem zaproszony do poprowadzenia dzisiejszej imprezy.
1: Zarządu miejscowego koła PZKO w Stonawie, tutaj pan Dawid Zimniok, no i jeden z głównych organizatorów dzisiejszej imprezy. Panie Dawidzie, już po raz drugi spotkanie z folklorem. Można by powiedzieć, że tu na dołach raczej nie ma imprez folklorystycznych, czyli chcecie tak trochę zapełnić pewną lukę?
3: Tak, po pierwsze chcemy zapełnić lukę tym, że nie ma imprez folklorystycznych, a po drugie zawsze była jakaś współpraca z gminą, a w ramach dożynek to nasze koło troszkę już nie było zasatysfakcjonowane z tym, jaki jest program, bo współpraca z gminą zawsze była bardzo fajna i jest fajna, ale raczej dożynki tym, że współorganizuje gmina, to chce, żeby były dla wszystkich. To znaczy ten program jest raczej komercyjny, a my chcemy pokazać ten tradycyjny folklor, te tradycje, które tutaj są, a w ramach tych dożynek nie było takich możliwości.
1: Folklor przedstawiacie zarówno tutaj cieszyński, jak i zaglądacie do innych regionów właśnie.
3: Tak, my przedstawiamy jak cieszyński, tak inne regiony, bo celem jest nie tylko pokazać to, że mamy folklor cieszyński, bo wszyscy może znają Błędowianów, Suszanów, Olzę i inne zespoły, które są miejscowe, ale my chcemy pokazać i to, że ten folklor nie jest tylko nasz, ale że i mamy inne folklory i że często jest coś wspólnego. I to my się staramy zaprezentować.
1: Są nie tylko występy na scenie, ale też tutaj widzę stoisko Klubu Gospodyń Wiejskich. Ma przyjechać pan Józef Michałek z Koniakowa.
3: Tak, dokładnie. Przyjeżdża pan Józef Michałek po zeszłorocznej współpracy, bardzo fajna współpraca z panem Michałkiem. No i do tradycji nie należy tylko folklor, ale należą tradycyjne zwyczaje, jak na przykład i to gotowanie sera, kiedy pasterze starają starają się ugotować ser i wyprodukować z tego, na czym cały rok pracowali na działce, albo bydło obstarywali cały rok i oni się starali coś z tego zrobić. I to my się też staramy prezentować. To znaczy nie tylko folklor, ale i całe zwyczaje, które z tym są łączone. Na przykład zeszłym rokiem tutaj był Jan Michalik, który prezentował właściwie co po dożynkach ze zbożem robiono, to znaczy jak go mucono, jak potem z tego piekli chleb i tak.
1: Śmialiśmy się przed chwilą z Bogdanem Kokotkiem, że to będzie za chwilę taki mały kameralny gorol, tak?
3: No, można powiedzieć, ale do gorola to my mamy jeszcze za daleko, ponieważ tutaj mamy małe pomieszczenia, ale staramy się, żeby każdym rokiem ten festiwal był większy i żeby mógł pokazać więcej.
1: Czyli za rok znowu się tu spotykamy?
3: Ja wierzę, że tak.
1: Pani Dasza Palaczik, kierowniczka zespołu Mali Błędowianie. Pani Daszo, przed ponad 40 laty stała Pani u narodzin zespołu Błędowice. Kiedy się właściwie przyszli na to, że warto by zaangażować także swoje pociechy i przedstawić je na scenie?
4: No było tak, że po prostu zespół potrzebował się poprzebierać. Potrzebowaliśmy jakiś czas na to, aby przygotować się do następnego występu, do następnego tańca. I dzieci utalentowanych w szkole wtedy było bardzo dużo. Były chętne pracować, dlatego się tam właściwie ten zespół się pojawił.
1: Rozumiem, że już tamci pierwsi

0: literatury.
1: Mówiła pani, że właściwie już 20 lat tańczą mali błędowianie. Czy szykujecie jakiś jubileusz, czy już się odbył?
0: Prawdopodobnie to jubileusz dokładnie tak nie będzie, ale na pewno chcemy o tym przypomnieć, kiedy będziemy obchodzili jubileusz Zespołu Regionalnego Błędowice w roku 2028. Trzeba już teraz pomyśleć o nowym programie, o nowym repertuarze, co by się tam miało pojawić.

0: Materiał Jacka Sikory ze spotkania z folklorem w Stonawie zakończył fragment występu brnieńskiego zespołu Lucina. Bystrzyca dziękowała w niedzielę za plony podczas dożynek ekumenicznych na placu przy kościele ewangelickim. W programie znalazł się konkurs na domowy chleb oraz występy zespołu folklorystycznego Łączka i kapeli Bezmiana. Dlaczego tegoroczne święto miało charakter ekumeniczny, kim byli gazdowie i co dokładnie przygotowano dla mieszkańców, opowiada organizator Jan Michalik.
1: Dożynki właśnie są świętem plonów i to święto plonów, bym powiedział, należy go celebrować w każdej wiosce, bo w każdej wiosce w czasach międzywojennych, przedwojennych za cesarza Franciszka Józefa były te dożynki. Myśmy się parę tygodni wstecz właśnie dowiedzieli tutaj, że były pierwsze dożynki w Bystrzycy oficjalne, gminne w roku 1927. Mamy oryginalny plakat, możemy na niego popatrzeć i właśnie w przyszłym roku będziemy celebrować 100 lat od pierwszych oficjalnych dożynek gminnych. No i też nie są te dożynki akurat pierwsze, bo 3 lata temu mieliśmy wykopki u domu seniora, 2 lata były właśnie dożynki w areału domu opieki społecznej, takie kameralne zawsze dla seniorów. No i w tym roku zdecydowaliśmy się tego trochę podjąć w większym stylu i zrobić takie ekumeniczne, bo Bystrzyca jest specyficzna tym, że są tutaj oficjalnie 3 kościoły, 4 jest adwentystycki, zielonoświątkowi. No i myśmy się zdecydowali zrobić takie ekumeniczne dożynki bystrzyckie, które były tutaj pod jednym dachem. Był gospodarzem tutaj Śląski Kościół Ewangelicki, miejscowy zbór bystrzycki. Był tutaj właśnie Rafał Wała, nowy proboszcz parafii wędryńskiej ze swoimi parafianami, katolicki proboszcz, ksiądz. No i byli tutaj też miejscowi luterańscy, tu luterański zbór ewangelicki. Tak jak mówił pan Bolesław Taska, że mielibyśmy być bardzo wdzięczni, że mogliśmy się tutaj w dobrej pogodzie, w dobrym nastroju ducha spotkać wszyscy pod jednym dachem. Bo jest to wielki dar, pogoda dopisała, a były też placki od miejscowych tutaj klubu ogrodników zahradkarzy Bystrice, jest tutaj miejscowa kawiarnia, są tutaj od pana Gawła atrakcje dla dzieci, są tutaj państwo, pan Walter Broda, Marek Kantor z Bystrycy i Wacław Tomiczek, co oferują furmankę. Był też taki właśnie pochód poprzez centrum Bystrycy dożynkowy. Gospodarzem dożynek byli Peter i Monika Bertusowie, zagrała kapela Bezmiana, wystąpiła miejscowa szkolna drużyna dzieci z zespołu folklorystycznego Łączka. No i co było takim, bym powiedział, punktem kulminacyjnym, była też taka beneficja dla aktualnego, ale już po wyborach niemalże byłego wójta Romana Wróbla, bo on wiele serca dał tej Bystrzycy, wiele energii, wiele się po prostu poświęcił życiu społecznemu, ludziom, gminie, rozwoju i wiele inwestował do jednoczenia ludzi i według mnie to jest taki wierzchołek tej celebracji i była tutaj ogromna defilada, bym powiedział niemalże, i podziękowanie ogromnymi oklaskami dla Romana Wróbla, wójta, który dał serce tej wiosce i według mnie jest to bardzo udana impreza pod tym względem, że tak godnie mogliśmy się pożegnać z tym fenomenalnym, wyjątkowym wójtem, jakim tu właśnie dla Bystrzycy jest i za niedługo był Roman Wróbel.
2: Powracając jeszcze do tych gazdów, jak się ich wybiera i właśnie co jest ich zadaniem?
1: No, zadaniem tych gazdów było nieść wieniec, reprezentować ich dzieci, niosły 3 chleby, 3 kościoły. Dlatego, że nie jest łatwe zorganizować takie dożynki, to podeszliśmy na łatwiznę i wybraliśmy kogoś

0: kto ubiera się do stroju, kogoś, kto potrafi się poruszać w tym stroju i właśnie państwo Bertusowie mają 3 dzieci, no i dlatego padł wybór na nich, bo się też poświęcają tutaj w Bystrzycy na budowaniu tego życia społecznego. I może w przyszłym roku będzie ktoś inny, na pewno będziemy zmieniać, ale poszliśmy tak, byśmy wybrali ludzi, którzy posiadają swój własny strój i dlatego państwo Bertusowie.
1: Jeszcze podczas tych dożynek był konkurs o chleb.
0: Najlepszy, nie tylko Bystrzycy, zgłosiło się na 17 chlebów. No my się z tego bardzo cieszymy, bo oczekiwaliśmy, kiedy będzie 5, 6, to będzie super. No i 17 chlebów, każdy uczestnik otrzymał dyplom uczestnika, kilogram wyborowej mąki, no i były też 3 nagrody. No jesteśmy bardzo mile zaskoczeni tym, ile ludzi się poświęciło, dlatego by ten właśnie dzień, święto plonów, był wyjątkowy.
1: Tak jeszcze na koniec, ponieważ dożynki kojarzymy z końcem sierpnia albo września. Ma ta data jakieś znaczenie?
0: Data miała znaczenie przede wszystkim takie, by tym świętem plonów podziękować za ten plon, który tutaj dał Roman Wróbel, ten plon, który był pełny energii, pełny zapału dla pracy, dla gminy. I też to było takie symboliczne gesto, bo właśnie dał taką wielką furę żniwną poprzez swój czas, który po prostu się poświęcał w ramach Rady Gminnej i potem jako wójt. No i wybraliśmy ten termin też dlatego, by te dożynki właśnie były nie tylko w Bystrzycy pierwsze takie ekumeniczne, ale ostatnie w regionu, by były zapamiętane.
2: Montaż dożynek ekumenicznych przygotowała redaktor Sabina Wojnar. A już jutro w wydarzeniach przyjrzymy się z bliska żywotkom, czyli bogato haftowanym korsetom będącym częścią kobiecego stroju cieszyńskiego. Ponad 70 eksponatów z kolekcji Leszka Gańczarczyka można oglądać w Cieszyńskim Domu Narodowym. Pochodzą z obu stron Olzy, a najstarsze pamiętają połowę XIX wieku. Na wystawę Cieszyńskie Piękno, Żywotki zabierze nas Sabina Wojnar. To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa we wtorek 6 października 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zaprasza na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.